0: Odciągam, odciągam. Nie widzę ty widzisz. Nie widzę skład. Nie widzę oczy. Czekaj,
1: on jest Ariel.
0: Oj,
1: Oj,